krawiec, nakład wlecie, a pod mu potwarie ciecie. Bosy, nakład nosy, smet zahania kładką rosy.

0: będzie prasiatka.
1: Kroch, kroch.
0: Powiem wam rozprawku o koze rohatej,
1: której zapałem
0: brum, brum.
1: No jest kobieta.
2: Hej!